Ukrainy i stanął tam. Krwawy ruch z chwila górny. Czynne zabranie do pewne. Z tichoty. Raz glednicę. Pomarzy Bóg, Lubaj. To jest bezmarna podróż.

boia. Divni pejzaż, wódcy, sejoski, martwe kraliny, plony, lepe kostki.